know it's a slow dumb. La la da da da da da dum. Na piasku leży. Na piasku leży.

opuszczamy kwadrant, baby. Odchodzamy precz, mam w pi, yeah. Wiem, kam si to namierimy.

0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Bez sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego.